0: pierwsza piosenka naszego programu to piosenka jesienna. Jesienne róże śpiewa Mieczysław Fok.
1: Jesienne róże, róże smutne, herbaciane. Jesienne róże są jak

Nic nie robienie jest najwyższą formą robienia czegoś. Bo wczoraj tutaj cytowaliśmy w programie sztabowca PiS odnośnie coraz słabszych wyników Prawa i Sprawiedliwości. Najbardziej nam urosło, jak nic nie robiliśmy. Musimy przestać się sami wyżynać i głupio gadać. Haha, człowieku. Powiedz to, drogi sztabowcu, panu Czarnkowi albo panu Błaszczakowi. Czyli teraz PiS, nic nie robić, głupio nie gadać, to jest ambitny program polityczny wymagający ogromnej samodyscypliny. Czy to jest możliwe? Wyobraźmy sobie poranne zebranie partii. Sztabowiec mówi: słuchajcie, od dziś nic nie robimy. Dobrze, ale czy możemy chociaż udzielić wywiadu? Nie. A konferencję prasową? Nie. Mówiłem, głupio nie gadamy. A może choć jedno zdanie o Niemcach, o Tusku albo o Tusku i Niemcach? Powiedziałem nic. I właśnie w tym momencie połowa sali dostaje drgawek abstynencyjnych. Bo problem PiS polega na tym, że oni potrafią przegrać nawet konkurs na milczenie. Gdyby zamknąć ich na tydzień w dźwiękoszczelnym bunkrze bez telefonów, po dwóch dniach ktoś znalazłby kamerę, zorganizował briefing prasowy i ogłosił, że winę za ciszę ponosi Tusk, wspierany przez Brukselę i pogodę. Bo w PiS istnieje taka naturalna, biologiczna wręcz niezdolność do niegadania. To trochę tak, jakby powiedzieć rybie, żeby nie pływała, kotu, żeby nie spał, albo Sasinowi, żeby nie organizował czegoś, co kosztuje miliony i nie dochodzi do skutku. Zresztą, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, głupio nie gadać dla olbrzymiej większości polityków różnej maści, prawda, byłoby zdradą własnej tożsamości. Dlatego strategia siedźmy cicho brzmi rozsądnie tylko do momentu, kiedy przypomnimy sobie, kto miałby ją realizować. I wtedy staje się fantastyką polityczną.

0: Strofy dla ciebie.
1: Pijani rozpoczęli bójkę ze sobą. Z szaleństwa zapalono dwie kufy z wódką, które oświeciły tę piekielną scenę drgającym, błękitnym światłem. Z nieba patrzył na nią także księżyc cichy, jasny, pogodny. Tak towarzystwo karało swoich zdrajców. A w izbie radnej, z chwilą jak kozactwo wywlekło zza drzwi Tatarczuka i młodego Barabasza, uciszyło się znowu i atamani zajęli dawne miejsca pod ścianami, bo z przyległego alkierza przyprowadzono więźnia. Cień padał na jego twarz, gdyż i ogień na kominie przygasł. I w półświetle widać było tylko wyniosłą postać, trzymającą się prosto i dumnie, choć ręce jej związane były lykiem. Ale chłatki dorzucił wiązkę luczywa, po chwili bujny płomień strzelił w górę i oblał jasnym światłem oblicze więźnia, który zwrócił się ku Chmielnickiemu. Ujrzawszy go, Chmielnicki drgnął. Więzień to był pan Skrzytuski. Tuchej bej wypluł luskwiny słonecznika i mruknął po rusińsku.
2: Ja toho lacha znaju. On był u Krymu.
1: Na pochybel mu, zawołał Chłatki.
2: Na pochybel, powtórzył Czarnota.
1: Chmielnicki opanował już wrażenie. Powiódł tylko oczyma po Chłatkim i Czarnocie, którzy pod wpływem tego wzroku umilkli, następnie zwróciwszy się do Koszowego, rzekł.
2: I ja jego znaju. Ty skąd? Spytał Koszowy Skrzytuskiego.
1: W poselstwie jechał do ciebie, atamanie Koszowy, gdy mnie zbójcy na Chortyce napadli i wbrew obyczajom obserwowanym u najdzikszych narodów ludzi mi wybili, a mnie, nie bacząc na godność mą poselską i urodzenie, zranili, znieważyli i jako jeńca tu przywiedli. O co pan mój, jaśnie oświecony książę Jeremi Wiśniowiecki, będzie się umiał u ciebie, atamanie Koszowy, upomnieć?
3: A czego ty nieszczerość swoją okazał? Czemu ty dobrego molojca obuchem rozszczepił? Czemu ty ludzi nabił we czworo tyle, ile was wszystkich było? A ty z listem do mnie jechał, by na gotowość naszą spoglądać i lachom o niej donosić. Wiemy także, że ty i do zdrajców wojska Zaporowskiego miał listy, aby z nimi zgubę wszystkiego wojska knować, za czym nie jako poseł, ale jako zdrajca będziesz przyjęty i sprawiedliwie ukarany.
1: Mylisz się, atamanie Koszowy. I ty, mości hetmanie, samozwańczy, rzekł namiestnik, zwracając się do Chmielnickiego.
4: Jeślim listy miał, to czyni tak każden poseł, który w obce strony jedzie, że od znajomych do znajomych listy bierze, by i same miał przez to komitywę. A jam tu jechał z pismem książęcym nie zgubę waszą knować, ale od takowych was postępków powstrzymać, które nieznośny paroksyzm na Rzeczpospolitą, a na was i na całe wojsko zaporowskie ostatnią zagładę ściągnął. Na kogóż to bowiem bezbożną rękę podnosicie? Przeciw komu wy, co się obrońcami chrześcijaństwa nazywacie, z pogany przymierze czynicie? Przeciw królowi, przeciw stanowi szlacheckiemu i całej Rzeczypospolitej. Wy przeto, nie ja, zdrajcami jesteście i to wam powiadam, iż jeśli pokorą i posłuszeństwem nie zgładzicie win waszych, tedy biada wam.
5: How do I make a separation agreement with my ex-partner legally binding? I'm Warwick Gilbertson, family law specialist at Turnbull Hill Lawyers. You either file consent orders with the family court or enter into a binding financial agreement. Both formalise the division of property and superannuation. This will prevent your ex from making her future. For the right advice, turn to Turnbull Hill Lawyers.
6: Our sponsor, Turnbull Hill Lawyers. Good people to turn to.
7: The Jayco Newcastle Made for Summer Sale is now on. Unmissable deals across our massive range of camper trailers, pop tops, hybrids, caravans and more. Start your summer with the name Aussie's Trust. Australian made, backed by genuine spare parts, a full service centre and selected stock ready for immediate delivery. Why would you go anywhere else? For great deals from Australia's biggest manufacturer, visit Jayco Newcastle today. Hurry, ends September 12. Jayco Newcastle. We don't just sell you a Jayco, we take you camping. DL 20862.
8: Our sponsor. Czerwone gitary śpiewają do Państwa piosenkę Jesień idzie przez park.
9: Jesień, liść ostatni już spadł. Jesień, deszcz znów

Pora na wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich 2 tygodni. Kiedyś źle wybrali i płacą za to cenę. To Edward Miszczak o odejściu Cichopek i Kurzejewskiego z Polsatu. Trafna diagnoza. Miłość ma swoje konsekwencje, zwłaszcza ta do Jacka Kurskiego. Ministerstwo Zdrowia przygląda się funkcji Dody, która nigdy nie złożyła sprawozdań finansowych. Doda, luz. Za 20 lat nikt nie będzie o tym pamiętał. Tak jak nikt nie pamięta, o czym są twoje piosenki. W medonet.pl ociekający niezdarnością wywiad o bizantyjskich sukcesach. Uwaga! Chrisa Goździa w USA. Aktorce gratuluję. Za rok zapraszamy do prezydenta. Marianna Schreiber przegrała po 3 rundach walki na gali Prime MMA 18 w Koszalinie. 18 to oznaczenie średniego IQ uczestników. Ida Nowakowska, nowa twarz Polsatu, zachwyca się Karolem Nawrockim mówiąc: wszystko co robi, wychodzi z jego serca. Oczywiście, a taka na przykład krewetka to ma serce umieszczone w głowie. Andrzej Wrona w DDTVN będzie prowadził własny cykl dotyczący tematyki sportowej. 70% widowni to kobiety. Trudno będzie znaleźć dyscyplinę, w której kobieta robi tylko to, na co ma ochotę. Aż 2,1% respondentów uznało Andrzeja Dudę za najlepszego prezydenta po 1989 roku. To wielki sukces, gdy pojemność Porsche, którym aktualnie jeździsz, jest większa od twojego prestiżu. Kolejna jesienna piosenka to Cygańska jesień, a śpiewa Anna Jantar.

Dalszy ciąg wiadomości polityczno-obyczajowej z Polski z ostatnich 2 tygodni. Na prezentacji nowej oferty Polsatu Karolina Szostak pojawiła się bez spodni. Kolejny raz. Styliści podzieleni. Trudno o bardziej sugestywne potwierdzenie plotek. Polsat radykalnie tnie budżety. Dlaczego kobieta po 40 nie powinna bawić się w chowanego? Bo nikt nie będzie jej szukał. To lider Bayer Full w telewizji Trwam. Po czym wykonał utwór dla Maryi. Apokryfy sugerują, że Maryja żyła 63 lata. Cichopek pluska się w morzu, wyeksponowała głęboki dekolt, donoszą media. W jej sytuacji to jedyna forma skutecznego CV. Agata Zamęcka obok aktorstwa odnosi duże sukcesy we freedivingu, czyli nurkowaniu na wstrzymanym oddechu. Te dwie branże dużo łączy, w obu często ociera się o dno. Disco Polo od lat opowiadało o miłości, pieniądzach, zabawie i optymizmie. Skolim dokłada do tego pracowitość. To tygodnik powszechny, szczęść Boże, śmiech, kurtyna. Powieść Olgi Tokarczuk znalazła się na liście 50 książek wszechczasów według brytyjskiego Daily Telegraph. Literatura od lat opowiadała o miłości. Olga dokłada do tego pracowitość. Krzysztof Stanowski w rocznicę nastania Karola Narowskiego wygłosił laudację na jego cześć. Parafrazując Krzysia, stanął na rynku, przypięty do słupa, rozebrany do naga. Były to wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich 2 tygodni. Ostatnia piosenka jesienna to Pamiętasz, była jesień, śpiewa Sława Przybylska. Hotel podróżami.

pora na koncert życzeń wszystkim solenizantom i jubilatom obchodzącym w ciągu najbliższych 2 tygodni imieniny, urodziny oraz rocznice innych ważnych wydarzeń rodzinnych. Audycja składa najserdeczniejsze życzenia, a do życzeń dołączamy pierwszą wiosenną piosenkę Wiosenna Miłość. Dla solenizantów i jubilatów śpiewa Krzysztof Klęczan.

0: centrum miasta wydekoltowana kobieta przechodzi nieprawidłowo przez jezdnię. Widzi to milicjant i gwiżdże na nią. Kobieta przyspiesza tylko kroku, a milicjant, gwiżdżąc coraz głośniej, stara się ją zatrzymać. Wreszcie dopada ją i rozpoczyna. Dlaczego obywatelka nie zatrzymuje się, gdy gwiżdże? A co wy sobie myślicie? Gdybym zatrzymywała się wtedy, kiedy na mnie gwiżdżą, to nigdy bym nie doszła do domu. Milicjant zatrzymuje samochód.
1: Proszę pana, przejechał pan skrzyżowanie na czerwonym świetle. Będzie pan dacik.
0: Panie władze, ja bardzo przepraszam, naprawdę nie zauważyłem. A tak szczerze mówiąc, jestem daltonistą. Milicjant daruje mandat wieczorem, gdy zdaje służbę, koledze mówi.
1: Spotkałem dzisiaj na mieście daltonistę. Świetnie mówił po polsku.
2: I jeszcze jedna wiosenna piosenka dla solenizantów i jubilatów. Halina Kunicka śpiewa piosenkę Wiosna.

0: Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.
1: Francis Gary Powers kontynuował lot. Przekroczył radziecką granicę w rejonie Krivobadu, a potem skierował samolot nad Jezioro Aralskie i dalej do Czelabińska. Tam skręcił w stronę Swierdłowska, milionowego miasta, ważnego ośrodka produkcji zbrojeniowej. Wiedział, że radzieckie radary śledzą jego lot. Być może przypuszczał, że z lotnisk poderwały się myśliwce MiG-19, potężnie uzbrojone w działa kalibru 30 mm, ale o znacznie mniejszym pułapie. Mogł jedynie z dołu, bezsilny, obserwować jego samolot mknący ze znacznie mniejszą niż one prędkością, ale na wysokości, której nie mogły osiągnąć. Prezydent Eisenhower niechętnie akceptował wysyłanie samolotów szpiegowskich. W połowie lat 50. zdjęcia przez nie dostarczane były głównym źródłem informacji o rozbudowie radzieckich sił nuklearnych, ale Eisenhower wiedział, że zestrzelenie samolotu szpiegowskiego daje argumenty propagandowe przeciwnikowi. 9 kwietnia 1960 roku powiedział do Richarda Bissella, wicedyrektora CIA odpowiedzialnego za loty szpiegowskie.
2: Zdecydowałem o wstrzymaniu lotów, na które wcześniej wyraziłem zgodę. No, po pierwsze, mam już wystarczającą siłę, aby zniszczyć Związek Radziecki bez dokładnego namierzenia celów. Po drugie, przy obecnym stanie spraw światowych nie ma nadziei na lepsze jutro bez postępu w negocjacjach z Rosjanami. Po trzecie, nie możemy w obecnych warunkach pozwolić sobie na zwrócenie opinii publicznej przeciwko nam. Co mogłoby się zdarzyć po nieudanym locie?
3: Panie prezydencie, Rosjanie testują rakiety międzykontynentalne w rejonie Plisiecka. Musimy zyskać więcej informacji na ten temat, a to może nam zagwarantować jedynie U-2. To sprawa bezpieczeństwa narodowego. Odłożenie lotu na termin późniejszy oznaczać będzie, że nie uzyskamy interesujących nas zdjęć, gdyż do tego czasu rakiety zostaną zamaskowane.
2: Dobrze, ale nie później niż w połowie kwietnia.
1: 18 kwietnia wicedyrektor CIA Richard Bissell zadzwonił do Eisenhowera.
4: Panie prezydencie, nie mogliśmy wysłać samolotu nad Związek Radziecki, gdyż od 2 tygodni szaleją tam burze śnieżne lub utrzymuje się gruba warstwa chmur. Lot musi odbyć się teraz.
2: Proszę przełożyć następne loty na koniec maja. W Paryżu w czasie spotkania z Chruszczowem chcę mieć czystą sytuację, a nie aferę.
4: O aferze nie może być mowy, a ostatni lot naszego samolotu zwiadowczego uważam za istotny dla bezpieczeństwa narodowego z powodów, które wskazywałem wcześniej.
2: Dobrze, zgadzam się, ale operacja nie może nastąpić później niż 1 maja.
0: Sensacje XX wieku w Radio Z.
5: Thinking about downsizing? More over 50s are making the move to Bayway Village in Fern Bay. It's easy to see why. Modern homes, low maintenance living, and a welcoming community where life feels a little simpler. The last release of homes at Bayway Village sold out quickly. With a new release coming soon, now is a great time to register your interest and see what's available.
6: Our sponsor.
5: Visit baywayvillage.com.au.
7: There's always something happening at our sponsor, Club Macquarie. Saturday, September 12, enjoy the Jared Taylor Band, live and free in the lounge from 8 p.m. Lover of Neil Diamond? Come along Sunday, September 27 and celebrate the songs of the legend, The Neil Diamond Show. Sing along to the timeless hits you know and love in a fantastic live tribute. For details and tickets, head to trybooking.com.au. Club Macquarie, the place for live entertainment.
8: Looking for a new challenge or great people to hang out with? Join the University of Newcastle Seahorses women's AFL team. You don't need to be a uni student or need any experience, and you don't need to have kicked a footy before. Just bring a positive attitude and we'll help with the rest. AFL is a fantastic way to get fit, make friends and be a part of an amazing community, so why not give it a go? Head to 2nurfm.com.au for more information. We'd love to have you on the team.
9: Kolejna wiosenna piosenka to Wiosna w Paryżu, śpiewa zespół Baim.

0: Czy długo pan wytrzyma w tej pozycji, panie sułku jedyny?
1: Mogę tak godzinami, dniami, a nawet miesiącami.
0: Stoi pan na jednej nodze jak jakiś bocian, panie sułku.
1: Stoję, bo tak trzeba.
0: Nie wiedziałam o tym, prawda?
1: Ponieważ nie ma pani zielonego pojęcia o czarnej magii.
0: Całą twarz ma pan uwalaną atramentem.
1: Ponieważ jestem czarnym magiem.
0: Powiedziałabym granatowym magiem.
1: Nie ma granatowych magów. Dlatego też jestem czarnym magiem, jeżeli chce pani wiedzieć.
0: Został pan po prostu czarownikiem, prawda, panie sułku?
1: Zgadza się. Potrafię zaczarować, odczarować i przepowiadać przyszłość ze szklanej kuli. Tylko kuli, cholera jasna, nie mam.
0: Gdyby pan umiał przepowiadać przyszłość z kartofla. Kartofle na razie mamy.
1: W swoim czasie spróbuję z kartofla. Niech pan się nie obawia, bulwa nie ulegnie uszkodzeniu. Słowo honoru.
0: Więc zaczynajmy. Panie sułku, kochany, oto kartofel.
1: Cicho, zaraz. Po co ten pośpiech? Najpierw muszę się skupić. W tym właśnie celu stoję od jakiegoś czasu na jednej nodze.
0: No tak, teraz rozumiem, że nie stoi pan na niej bez potrzeby. A ja głupia, myślałam, że pan udaje bociana.
1: Rzeczywiście mogło to tak wyglądać.
0: I już chciałam udawać małą zieloną żabkę, żeby pan mógł mnie zjeść, panie sułku. Zjadłby mnie pan? Niech pan powie.
1: Cicho, tak ogólnie to zjadłbym coś. O tak, jestem bardzo głodny. W ten sposób nie skupię się nigdy. Co tam mamy do jedzenia?
0: Prawdę powiedziawszy, nic.
1: A to dlaczego? Oj, nie podoba mi się to, pani Elizo.
0: No, nie zrobiłam jeszcze zakupów.
1: A to dlaczego?
0: Bo nic, tylko patrzę na pana. Oczu wprost nie mogę od pana oderwać.
1: A to dlaczego?
0: Ponieważ bardzo kocham pana, panie sułku.
1: Cicho. Niech pani poda kartofel. Człowiek musi coś zjeść, nawet będąc magiem, tak jak ja.
0: Boże, pan zjada surowy kartofel. Zachoruje pan, panie sułku.
1: No jak on, kto pani naopowiadał takich bredni? Chociaż rzeczywiście, chyba przesadziłem.
0: Oj, tak.
1: Tak. Nawet na pewno przesadziłem i to mocno.
0: Ojej.
1: O tak.
0: Ojej.
1: O tak. Jest mi po prostu niedobrze. Nawet bardzo niedobrze.
0: Ojej.
1: Gdzie ja jestem?
0: O, tu w domu.
1: Kim pani jest?
0: To przecież ja, pana narzeczona. Panie sułku, czy mam zadzwonić do doktora Wałaszewskiego? Ojej. Chyba pan nie umrze, panie sułku, prawda?
1: Ojej. No.
0: Ojej.
1: No. No przechodzi.
0: No, ojej.
1: Wyraźnie mija.
0: Ojej.
1: Czy pani wie, że byłem jedną nogą na tamtym świecie?
0: I co?
1: I wróciłem obecnie. Gdyby nie to, że jestem czarnym magiem, dawno już byłoby po mnie.
0: I po mnie, panie sułku, i po mnie. Zapłakałabym się na śmierć nad pana mogiłą. Nic nie odmawiałabym tej pustki wokół siebie. Przejmującej samotności.
1: No, nie będę ja, to będzie inny.
0: Och, nie. Nie i jeszcze raz nie. Nikt pana nie zastąpi. Pana najdroższy.
1: Cio, niech się pani nie marzy. Głowa do góry. Na razie żyje. Chce pani? Powróżę pani z dna oka.
0: Jak to?
1: Będę się uporczywie wpatrywał w dno pani oka i powiem wszystko, nie owijając w bawełnę.
0: No dobrze. Och, jaki pan jest cudowny i zachwycający.
1: Cicho, tak. Widzę wyraźnie.
0: Co pan widzi, panie sułku?
1: Jakiś paproch wpadł pani do oka, pani Elizo. Trzeba go wyjąć, bo zakażenie murowane.
0: Więc niech pan mi go wyjmie.
1: Cicho, o tak, zaraz. O, zupełnie co innego. No cóż, czeka panią piękna przyszłość.
0: Jaka przyszłość, panie Suku? Czy to ma związek z wysokim, przystojnym blondynem? Krótko mówiąc, czy to ma związek z panem?
1: Cicho. Życie upłynie pani wśród róż. Co tu kryć?
0: A więc będę szczęśliwa, prawda?
1: No na to wygląda. Słowo honoru. Widzę też, że kocha mnie pani ogromnie.
0: Stale to powtarza.
1: Cicho. I że nie zrobi mi pani świństwa.
0: Nigdy, nigdy, panie Sułku.
1: Cicho. Sam to wiem, bo widzę. Nie musi mi pani nic mówić. Jak na dłoni widzę całe pani życie. Całe pani długie życie, pani Elizo. Od urodzenia aż do dzisiaj.
0: Poznał pan moją przeszłość? No to straszne.
1: No, nic się przede mną nie ukryje. Widzę na przykład...
0: Dość, dość! Nie chcę tego słuchać. Niech mnie pan tak nie dręczy.
1: Ja widzę na przykład...
0: Och, błagam pana, błagam, skończmy z tym. Mówmy raczej o przyszłości. Więc będę żyła z panem wśród róż, prawda?
1: Tego nie powiedziałem. Nikt tu nie mówił, że ze mną... Przesłyszała się pani chyba słowo honoru. Nie cierpię róż. Noga mi ścierpła poza tym.
0: Radzę panu stanąć wreszcie na dwóch nogach. Ta pozycja wyraźnie pana męczy.
1: Cholera jasna.
0: No.
1: Jestem wyczerpany nerwowo z innego powodu. Zmęczyło mnie czytanie z dna pani oka. Tak to jest z magią. Jedna chwila całkowitego skupienia kosztuje mnóstwo nerwów. Jestem tak wściekły, że mógłbym wyć jak pies.
0: No to niech pan sobie kilka razy zawyje. To pana odpręży. No, śmiało, panie Suku.
1: Cicho.
0: No. Oj. No i jeszcze raz śmiało.
2: We drzwiach stał gajowy Marucha ze strzelbą w każdej chwili gotową do strzału. Wściekłe ujadanie pana Sułka sprawiło, że odważny ten człowiek przybiegł, aby nieść ratunek tym, którzy go potrzebują.
3: Eleni śpiewa piosenkę Wiosno to ja.

W wiadomościach lokalnych chcielibyśmy Państwu tylko przypomnieć, że w świeże i smaczne polskie wyroby delikatesowe oferowane przez Delikatesy Krakus Sydney będą Państwo mogli zaopatrzyć się w Domu Polskim w Broadmeadow w czwartek, 10 września w godzinach od 14.30 do 16.30. Wcześniejsze zamówienia proszę składać dzwoniąc lub wysyłając faks pod numer 02 9607 53 94. Ostatnia wiosenna piosenka naszego programu to Piosneczka Wiosenna w wykonaniu Skaldów.

0: Nasza audycja zbliża się już do końca. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji za 2 tygodnie. W niedzielę 20 września, jak zwykle, o godzinie 6 wieczorem. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu.
1: You have been listening to the Polish Community Program presented by Basia Pinkowska and Zbyszek Pluta. Good night.